Fajn Rádio. What up? Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na Fajn Rádio.